0: Радио Рация. Рация.
1: Są kobiety, pistolety i kobiety jak rakiety. Chude, długie i wysokie, z wydepilowanym krokiem. Są kobiety bezzmarszczkowe,

0: Слухай нас у інтернеті racia.com.
1: Więc Lucyfer rzekł do mnie: pogadajmy spokojnie. Hej chłopaku, jak chcesz dźwignąć swój los? Nawet głupi ci mówi, nie podskoczysz królowi. Lepiej ze mną nabijaj swój cios.

Rozczynę je w oczy. Czuję oki noczy. Czuję oki noczy. Czuję oki noczy. Czuję oki noczy. Czuję oki noczy. Czuję oki noczy. Czuję oki noczy.

0: Беларускае радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.
1: Томарак, самадалей, працягваем наш эфір. Зараз, сёння 20-й дзень траўня, толькі нагадаю. Бежанства вандруе, так скажам, вобразна, далей распавядзем. Яшчэ раз можна будзе паглядзець спектакль на тэму ўцёку людзей падчас першай сусветнай вайны. Бежанства 1915-м, гісторыі дзяцей з нароўкі паказалі ў Бірску-Падляшскім. Аўтаркай да рэжысёркай спектаклю з'яўляецца Яна Стальмашук-Троц, якая падрыхтавала маладых акцёраў.
2: Приехалі мы перад Вялікаднем, без нічога. Хата спалена, куня і хлавы абдзертыя, толькі швіронак стаяў. Першую ноч палагалі мы на зямлі. Я ў стол гляджу і думаю, тут нам і хана, але мы не памерлі.
3: О, бардзо ладне, пінкне мувіш.
4: Ну, былі повесці, на прыклад, так якби сына забрано до притулку, наприклад, його тата, наприклад, повоано до війська, але, наприклад, на фронт її не вислано, його. Ну і потім, як його тато знала собі нову жону, то його забрав, наприклад, що мешкав собі над рекою Об. Często, na przykład, też chodził na tą rzekę, tam statek pływał z jednej strony na drugą i przywoził tam ludzi. Mm-hmm. I ten chłopak czasami pływał z tej jednej strony na drugą. To jest taki, jedna część takiej historyjki stamtąd.
3: Może ty prawidłał nakaz, gdzie taka jadaka znachodzi się?
4: Tego za bardzo nie poczułem.
3: No, bo to warto byłoby sprawdzić,
4: no,
3: nie?
4: Przydałoby
3: bo to
4: się.
3: Ciekawe dosyć, co? Jak myślicie?
4: Ale
3: chłopak?
4: Był tak. W domu, tak jakbym no, dziecka. Na mieście Bisk, na Ołtaju na przykład.
3: No.
4: Tam był.
3: A wy byście chcieli, jechaliście zobaczyć Ołtaj na przykład? Zobaczyć sobie?
4: Tak, no zobacz tą historię też.
3: Ciekawie, historię. No zobaczyć Ołtaj. A co, Ołtaj nieciekawy? Nie?
4: Ciekawe.
3: Dobra, a wy co tam na scenie robicie?
5: Ja byłem chłopcem, jakby, który co nas musi chodzić wiele kilometrów, by zdobyć stampę owca właśnie. Jakby nie było przy drodze ogólnie.
3: No.
5: Były puste drogi.
3: Nie było drogi? Droga była czy nie? Nie było.
5: Więc nie było trawy, czym nakarmić koni.
3: A, no.
5: I musi chodzić wiele kilometrów, by to zdobyć.
3: A, po trawę.
5: Tak.
3: A widzisz? No. A ty o czym opowiadałeś?
6: Ja opowiadałam, że moja siostra jedna zmarła, druga zachorowała na takiego wirusa jakby. I wtedy byliśmy w takim miejscu, to się nazywało baraki dla uchodźców i tam grzebano codziennie 20 osób.
3: Ojej, to straszne. Takie wam każą mówić rzeczy? Dobra, straszne. Może ty usiej coś śmieszniejszego.
7: Niestety nic śmieszniejszego nie będzie u mnie, bo moja scena, moja historia opowiadała o szkole, o szkole w Rosji, w Rosji Radzieckiej.
3: To była?
7: Tak, była szkoła. Była szkoła i przed rewolucją.
5: W trakcie.
7: Nie, jeszcze przed rewolucją. Przed rewolucją były obrazy, w każdej sali były obrazy carycy, cara i następcy tronu, który ten tron miał objąć. I trzeba było się modlić, to była piosenka.
3: No.
7: I nastała rewolucja, przez bolszewików wywołana i zakończyło się już ta era.
3: No i później trzeba było śpiewać inszej pieśni. A tak samo, przyrzad urokami. No nie?
7: Właśnie.
3: No właśnie, no także tylko się piosenki zmieniają, no nie?
7: Właśnie.
3: No dobra, a wy sami aktorzy, tak?
7: Trochę? Tak.
5: Tak,
7: kilka mieliśmy już takich, głównie to w szkole, szkolne przedstawienia.
8: I haworać słowami swoich pradziedał, ale tak samo haworać jakby swoimi słowami. Skażam, haworać gdzie uspaminy, kali ich pradziedy byli bieżeńcami, kali im było 10, 12, 15 godów. Jany byli w bieżeństwie i szczęśliwa wiernuli się, bo nie usim udało się wiernuć się na swoją ziemię. I gdy już dopiero żyli, gdy i wiernuli się.
3: No, temy bieżeństwa na Padlaszy wiemy mocno forsowane już dłuższy czas, ale ważny jest ty jaka mastaczka na pełna gata wiedzisz i tamu jeszcze i той спектакль, тема біженства, значить, тема представлена прес гэтых вучняў, мабыць, інакш адбірае публічнасць. Не знаю, якая бо канцэпція, можа так.
8: Перад усім канцэпція была такая, каб гэта вучні зразумелі, што гэта біженства, таму што яны не разумеюць увогуле. Яны не ведаюць, што гэта першая сусветная вайна, яны увогуле не ведаюць гісторыі. І перша справа гэта было зразумець, адчуць гэта. А дарога да гэтага зразумення быў тэатр, каб зрабіць спектакль. Каб зрабіць спектакль і тэатр да гэтага. Таму перад усім гэта спектакль для гэтай моладзі, якая выступае на сцэне, у наступным, наступна для гледачоў. Mm-hmm. Так сапраўды гэта мела быць проста такая праца, як працаваць з памяцю, як mm-hmm. працаваць, як размаўляць пра сваіх прадзедаў і ўвогуле пра гэту спадчыну.
9: Myślę, że za każdym razem, bo akurat mam taką możliwość oglądać już kolejny raz ten spektakl, to wzruszam się tak samo i budzi we mnie ciągle emocje i mam wrażenie, że za każdym razem oglądam go na nowo i też mam wrażenie, że aktorzy czują to coraz lepiej.
1: І спектакль таксама яшчэ раз можна будзе паглядзець 30 чэрвеня ў Варшаве, 16 чэрвеня ў Беластоку, ну і 18 чэрвеня ў Хайнаўцы.
10: Беларуская радыёрацыя. Рацыя.ком